Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
1: Pogodę zaczniemy od temperatury. Początek nowego tygodnia już bez upału, ale nadal będzie ciepło. Do 21 stopni pokażą termometry w Koszalinie i regionie. Przez cały dzień dużo słońca z przewagą bezchmurnego nieba. Padać nie będzie, więc kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy.
0: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
3: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
2: Mówi nam Rafał Markiewicz ze Stołecznej Policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Karnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska turna Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
4: Mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
5: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
2: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: SK Koszalin.
1: Luszyna Wojtów. Pociągi na trasie Białogard-Kołobrzyk ponownie wrócą na tory. Od najbliższego piątku przywrócone zostaną połączenia nad morze, poinformował Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP.
6: Zakończymy pierwszy etap prac, którego zakres obejmuje kompleksową wymianę 34 km torów.
1: Po zakończeniu wszystkich prac w grudniu składy pojadą szybciej, a podróż ma być krótsza i wygodniejsza. Kolory, muzyka i wspólny przemarsz ulicami miasta. W sobotę w Koszalinie odbędzie się 7 Marsz Równości. W programie także Miasteczko Praw Człowieka i wydarzenia towarzyszące.
0: Jankes,
7: Janke,
0: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
2: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
8: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
2: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
8: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
2: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: Ale muszę pójść przestawić auto
1: z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: To też jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry, mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
2: A na stacjonarnym na siłowni też?
1: No, ja już. Bezpieczeństwo najważniejsze.

0: tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda?
1: Prawda!
2: Poranne rasowanie.
3: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
2: Panie na stojąco.
4: To ładne.
1: Jak żyrafa. Żyrafa
4: konie. 20 też, minut dziennie tylko.
2: Też ćwi na stojąco.
1: Tak.
3: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
2: Klacz też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
1: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
1: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
1: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
1: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
1: Użyła
5: swoje
1: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
3: Co ty na to, Jadziu? Mhm.
2: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam. Mm.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
3: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
1: Świetnie rosną podobno. No,
2: może rosną? Też jakieś rośliny na
3: ja
2: nim rosną.
3: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi. No.

0: spać na stojąco.
1: Kurczę, no. Ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno... Kamo, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
2: Świetnie rosną podobno. No,
3: może też jakieś rośliny na nim rosną.
0: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
1: To może o te łożyska chodzi. No.

0: tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również mandaryna.
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
0: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
2: No faktycznie.
3: Aha, rzeczywiście, tak.
2: No. To no. Już wygrała,
1: będzie
2: tak?
1: Miała fory. Mhm.
2: Co ty na to, Jadziu?
4: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Znacie Every Night?

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: Wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
3: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
4: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek. Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
4: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
5: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
3: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Uwaga kierowcy, rusza remont ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Do 7 lipca prace będą prowadzone między rondem Lecha Żyły a rondem Solidarności. W czasie układania nowej nawierzchni droga będzie czasowo całkowicie zamykana. A przed nami kolejny pogodny dzień z niższą temperaturą do 21 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na Wrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego, Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za diesla 6 zł 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
2: Sponsorem programu był Decathlon.
7: SK Sport News.
6: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się

0: Bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
5: To prawda, ale komputerek przestał nie działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
6: Halo, dzień dobry.
7: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodie. Gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
6: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
5: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: 38 tutaj jest.
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Matej, czyli Mateusz.
2: Oczywiście. Witamy Mateusza na Danie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
3: No, witam was.
2: Witamy. Mateusz.
3: Tak.
2: Pochwal się, który to urodziny? No, pochwal się przed wszystkim.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie

0: stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
1: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
0: No, mówię, dobrze wybrałeś, tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
1: No ale to moja kochana żona także.
2: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak. No,
0: tak. No, panie.
2: Złoty człowiek!
0: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
1: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
3: No, ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się też się dzwoni. No.
1: Ja tego nie mogę pojąć.
2: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
1: No, najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
3: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił: panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa Siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź, więc... i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi: nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama.

0: Mama, tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
7: Dzisiaj odpoczniemy od upałów. Do 21 stopni pokażą termometry w Koszalinie i regionie. Przez cały dzień pogodnie z dużą ilością słońca padać nigdzie nie będzie. A kierowcom w Koszalinie przypominamy o utrudnieniach na ulicy Lechickiej. Trwają tutaj prace wodociągowe.
6: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
9: Dzień
8: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
9: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
8: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
10: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
8: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
11: Żeby używać kremu z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
12: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
11: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
8: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
6: SK Koszalin News.
7: Lucna Wojtów, kolejna ważna ulica w Koszalinie przejdzie remont. Do 7 lipca drogowcy będą pracować na Połczyńskiej między rondem Lecha Żyła a rondem Solidarności. W planie są naprawy studni kanalizacyjnych, frezowanie jezdni i ułożenie nowego asfaltu. Koszt inwestycji to blisko 650 tysięcy. 7 filii Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przygotowało wakacyjne warsztaty dla najmłodszych. O szczegółach dyrektorka placówki Magdalena Młynarczyk-Wezgraj.
13: Zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej.
7: Wakacyjna oferta ruszy 29 czerwca.
14: Jan,
15: i Wiktor
14: w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
16: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
17: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
16: No to uwaga, wdech i wydech.
14: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień. No na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
3: Janko,

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
3: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
4: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
3: miał
0: ta odpowiedź.
3: Miał na imię Karol.
2: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
4: Przepraszam.
0: Proszę.
2: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
5: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
6: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. Jak ty masz na imię?
6: Patryk.
2: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
1: Drugie.
0: Kim, no?
2: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
6: No, leczy dzieci.
2: No, oczywiście.
0: Prościzna.
2: Oczywiście.
1: Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
6: Na Suwalszczyźnie.
2: W sumie ja bym uznał, tak.
0: A jest coś takiego jak wolny przysmak?
6: Kakao, kakao. No.
3: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
2: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
6: Rósł mu nosek.
7: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
2: Kama zejdź z Pinokia.
1: Piąte.
2: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim

0: Jego, już się zgubiłem w połowie.
1: Nakaz, znaczy, na, jak na prosto nakaz jazdy.
2: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
3: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę zajrzeć. Tak.
4: Tutaj w lewo miałam rąd objechać.
5: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
6: Szóste.
7: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień 3 ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
1: Przysiady, skłony i te szejki.
0: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
1: No nie, nie.
0: I uwaga.
6: Siódme.
0: I siódme. Siódme ostatnie.
7: No, zapraszamy.
0: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
6: Jaki jest dzisiaj dzień?
1: Poniedziałeczek.
0: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
1: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
0: Ozorków?
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.
7: Mnie, moją osobę, to prawie Krzysztof Ibisz.

0: Molasty i Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. Links.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
10: Do 4 sierpnia potrwają prace wodociągowe na ulicy Lechickiej w Koszalinie na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Wołyńskiej. Kierowcy muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. A przed nami kolejny pogodny dzień z dużą ilością słońca. Padać nie będzie, temperatura wzrośnie do 21 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
12: Sponsorem programu był Decathlon.
13: SK Sport News.
11: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
14: Nasza też dostała i się nie chwali.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Kama i Wiktor.
16: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
17: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
18: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
16: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana? Dajcie znać.

0: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
1: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
2: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
3: Tylko Ceramik z płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramik z płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
4: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
2: Oczywiście.
3: Ale tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
6: A no tak, no.
5: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
6: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
5: tak,
6: nie...
5: Tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
6: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
5: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
6: No proszę bardzo, jestem...
5: O, moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy.
6: Matko bosko, no powiedz jaj.
5: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
6: To jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
5: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
6: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
5: Niech
6: nie?
5: Pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
6: Dobra, no jest.
5: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
6: No jest, no.
5: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
6: Nie, ten kanał...
7: Nie
6: dostępny.
5: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
6: To jest syn obok, stań się tam.
5: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
6: Ale jest program cały czas idzie.
5: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
6: Tak, 4-0, no. Piszę. Następny pisze.
5: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
6: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
5: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
6: Czyli widzieli mnie, pisze mnie.
5: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
6: Ja na śniadanie.
5: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
7: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
6: Chyba pierdolę, ty aleście mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na

0: chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w Newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
4: Koszenie drogowcy wykorzystują sprzyjającą pogodę i łatają dziury w jezdniach. Dzisiaj uważajcie na Kotarbińskiego. Utrudnienia również przy przebudowie ulicy Zwycięstwa i przy pracach wodociągowych na Lechickiej. A poniedziałek będzie słoneczny, bez opadów i bez upału.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest 8, zaczynamy skanie.

0: News, Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
1: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają m.in. zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
0: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
2: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
3: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
4: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
0: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
5: SK Koszalin News.
6: Rutna Wojtów, będą nowe drogi i mniej dziur. Do powiatu kołobrzeskiego trafią kolejne pieniądze na remonty tras. Podpisano umowę na dofinansowanie 2 inwestycji drogowych.
7: Wyszebo nie mierze. Druga droga to jest Włościgórz-Wietrzyno.
6: Mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski. Łączny koszt inwestycji to 5 milionów. Połowę środków zapewni samorząd województwa, a resztę powiat i gminy. Nowa łódź ratownicza, dron i specjalistyczny pick-up trafiły do strażaków ochotników z Mścicy. Dzięki nowej łodzi będą mogli sprawniej prowadzić akcje ratownicze na jeziorze Jamno i ewakuować większą liczbę osób. Wartość całego projektu modernizacji jednostki przekracza 2 miliony.
8: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESA.
9: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
10: Ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
11: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
9: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
11: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. Chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących dzień.

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchajcie, Patrycja no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym. To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?

0: dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
3: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?

0: nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
1: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
0: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
0: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
3: Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
0: No, różnie bywało.
4: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
1: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
0: Jeszcze raz?
1: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz?
0: Tak, już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
1: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
0: Polsce.
1: Bardzo dobrze. No i mamy ekspertkę kolejną tuż po kamie. Bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
0: Tak.
5: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: Monopolowy.
1: No! Nie.
2: Niestety nie była to
1: Patrycja,
2: dobra odpowiedź.
1: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów dziewczyny. No. Trzeba sobie kombinować.
0: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No, i nie będzie.
2: I wyszło
0: tak,
2: jak zwykle.
4: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
0: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 000 zł.
4: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
6: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minuty 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young Girl.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy.

0: za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
8: Dobra wiadomość. Dla drogowców gorsza, dla kierowców. Przy słonecznej i suchej pogodzie rusza remont ulicy Połczyńskiej w Koszalinie do 7 lipca. Prace będą prowadzone między rondem Lecha Żyły a rondem Solidarności. Podczas układania nowej nawierzchni ulica będzie czasowo całkowicie zamykana.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
10: Trwają poranne ćwiczenia.
11: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
12: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
13: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
11: Dziękujemy w imieniu pracowników.
14: Pan trener się odezwał.
11: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
14: To był taniec na wodzie.
11: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Co się sobie

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów, prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland.
4: Reklama.
5: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Movie, Kryterium Movie, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Janka,
1: ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył.
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieś siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: No, ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na ten RDS-ka, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, i to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, poprzeczka.

0: na 6.
1: Jadą z Lucem Koszalina. Uważajcie, dzisiaj na Kotarbińskiego drogowcy będą łatać dziury. Kolejne utrudnienia na Lechickiej. Trwają tutaj prace wodociągowe, a pogoda zapowiada się całkiem nieźle. Deszczu na pewno nie zobaczymy. Przez cały dzień słonecznie i bez wysokich temperatur. Do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizem 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
4: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
3: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
3: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
0: SK Koszalin News.
1: Lucna Wojtów, mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli porozmawiać o planowanej przebudowie ulic Bogusława 10 i Jerzego. W środę o 18 w szkole podstawowej nr 8 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem zastępcy prezydent miasta. Koszt inwestycji to ponad 6,5 miliona, a prace mają potrwać niecały rok. 14 kilometrów nocnej jazdy na rolkach ulicami miasta. Przed nami kolejna edycja Night Skating Koszalin.
7: Zamykają dla nas ulice miasta. Będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali. Trasa dla bardziej zaawansowanych. Potrzebne są umiejętności hamowania.
1: Mówiła organizatorka Izabela Kijanka. Start już w sobotę.
8: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także wszystkie marzenia. Łatwo, Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Jedna z gwiazd Łódź Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica, ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej i o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.

Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.

0: Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
12: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
13: I po reklamie.

0: sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim petapetapetapetapet. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.

0: System EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
13: Dziś będzie słonecznie, bez deszczu i bez wysokich temperatur, ale kierowcy muszą uważać. Rusza remont ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Prace na odcinku od ronda Lecha Żyły do ulicy Legnickiej prowadzone będą do 7 lipca. W planie jest frezowanie nawierzchni, remont studni kanalizacyjnych i układanie nowego asfaltu.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Jadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
15: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
14: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
16: SK Koszalin.
13: Sport. Lucyna Wojtów. Siódemka, półmaraton i maraton. Ruszyły zapisy do 16 edycji Nocnej Ściemy w Koszalinie. Bieg odbędzie się w ostatni weekend października w nocy podczas zmiany czasu z letniego na zimowy. Dzięki temu biegacze uzyskują na mecie rekordowo szybkie czasy. Zapisy na stronie nocnaściema.com. Zwycięstwem na zakończenie

0: Zonów piłkarze Kotwicy Kołobrzeg żegnają się z kibicami. W ostatnim meczu przed własną publicznością wygrali z Orłem Łożnica 4-2. Spotkanie było podsumowaniem udanego sezonu. Od sierpnia zespół rozpocznie rywalizację w czwartej lidze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Sydney Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, a raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria Wesce.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
15: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie. Będzie na początek Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD AD102. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.

Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić.

Bank Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić.

0: Biedronka.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
0: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Poniedziałek już bez wysokiej temperatury do 21 stopni pokażą termometry. Będzie słonecznie i bez opadów deszczu. Kierowcom w Koszalinie przypominamy o robotach drogowych i możliwych utrudnieniach na Zwycięstwa, na Lechickiej, na Połczyńskiej, a łatanie dziur zaplanowano na Kotarbińskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: 11 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
13: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
12: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
14: SK Koszalin. Na czasie.
11: Lucna Wojtów, Koszalin i okolice w rytmie muzyki i sportu. Nadchodzą dwa wyjątkowe wydarzenia. W najbliższy piątek nad Jeziorem Parnowskim rusza Freelife Festival. Dwudniowe spotkanie z elektroniką, naturą i letnim klimatem. Na scenie pojawią się wyłącznie DJ-ki, a impreza startuje o 17:00 z muzyką aż po wschody i zachody słońca nad jeziorem. Z kolei w sobotę 27 czerwca ulice Koszalina przejmą rolkarze i wrotkarze. Night skating to blisko 14 km nocnej jazdy po miejskich trasach z podjazdami, szybszymi odcinkami i sportową atmosferą.
15: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe love w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hurts, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W moim mieście pada deszcz.
5: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być

0: Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być

0: na każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No!
2: Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
4: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
6: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
10: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon,
17: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bletka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michu Sadkowski, wielkie dzięki. Radio
2: SK. Reklama. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.

0: Kiel. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
5: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
4: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
5: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
6: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
11: Przez cały dzień będzie słonecznie i sucho, dlatego drogowcy wykorzystują dobrą pogodę i łatają dziury w jezdniach. Dzisiaj uważajcie w Koszalinie na Kotarmińskiego. Utrudnienia także przy przebudowie ulicy Zwycięstwa na Rokosowie oraz od dzisiaj na Połuczyńskiej.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
13: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
12: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
14: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
12: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
0: SK Koszalin News.
11: Lucna Wojtów, kolejna droga w regionie zostanie przebudowana na trasie Krąg Polanów. Jeszcze w tym roku ruszą prace modernizacyjne na ponad 1,5-kilometrowym odcinku. W planie jest m.in. nowa nawierzchnia i oznakowanie. Trwają też przygotowania do rozbudowy drogi w rejonie Sławna. Rusza Mieleńskie Lato Artystyczne. W niedzielę na Deptaku wystąpią Tymek i wokalistka Dia. W sumie w wakacje zaplanowano blisko 150 imprez, a nowością będzie Mielnogranie. Szczegóły dyrektor CK Paweł Chyb.
15: Profil Mielnogranie, który jest na Facebooku i tam można tylko imprezy muzyczne wyłuskać i zobaczyć, co będzie się działo.
11: Imprezy planowane są we wszystkich miejscowościach gminy Mielno.
16: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bletka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Pizza za nami, 19 minut po godzinie 12, w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się

Tam jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się

0: Śląska! Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz?

0: Damian, Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin

0: zakupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: Poczujmy ten spokój. Jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
18: W tym rejonie Koszalina w godzinach szczytu spodziewajcie się utrudnień. Chodzi o prace wodociągowe na ulicy Lechickiej. Dodatkowo dzisiaj

0: rozpoczął się remont ulicy Połczyńskiej. W pogodzie bez większych zmian utrudnień nie będzie. Poniedziałek bez deszczu, z dużą ilością słońca i bez upału.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
4: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zdarzeń pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
3: Mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
5: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
6: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padam.

0: Wyjechali ciemnikami na S3 w zachodniopomorskim. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
1: Będziemy strajkować.
2: Do bólu.
1: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
3: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy.

0: Plus na Wojtów. Uwaga, kierowcy w Koszalinie. Rozpoczął się remont ulicy Połczyńskiej na odcinku od ronda Lecha Żyły do ulicy Legnickiej.
1: Zakres prac obejmuje remont studni kanalizacyjnych, frezowanie nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni.
0: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Remont ma potrwać do 7 lipca. Bezpłatne badania i nauka ratowania życia czekają na mieszkańców Kołobrzegu. W najbliższą sobotę na Skwerze Pionierów odbędzie się piknik zdrowotny. Od godziny 13:30 w programie m.in. pomiary ciśnienia, poziomu cukru oraz nauka pierwszej pomocy i rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
2: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z Was będzie robił cieszynkę. Taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz. Bo ktoś z Was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Chasing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą, cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja, to była zbyt mocna odpowiedź niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez, nie przejmuj się. Bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
3: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 000 złotych.
2: SK Karniaki Cup.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wszystko, czego dziś chcesz.
9: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na sk.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na sk.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SC też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w polewie, czy w ścisku przy barierce, czy
3: 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.
1: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
10: Jadąc ulicami Koszalina, uważajcie na Kota Rbińskiego. Możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu. Drogowcy łatają dziury. Dziś również rozpoczął się remont po Uczeńskiej. Możliwe utrudnienia od ronda Lecha Żyły do ronda Solidarności. A w pogodzie bez większych zmian. Cały czas pogodnie i sucho.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.

0: Trzy Bohaterów Warszawy 24.
1: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
4: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
5: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
4: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
3: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
6: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
3: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
1: SK Koszalin. Na czasie.
7: Lucyna Wojtów, SK Music, który wraca na Pomorze Zachodnie. Czeka na Was kilka koncertowych wieczorów z udziałem popularnych artystów. W piątek o 19 jest scena na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. Należeć będzie do fanów hip-hopu. Wystąpią Eryk Moczko oraz Grupson. Dwa dni później muzyczne emocje przeniosą się do portu pasażerskiego w Kołobrzegu. Publiczność rozgrzeją Bryska oraz legenda polskiego rocka, zespół Ira. Na tym nie koniec. 4 lipca SK Music Tour zawita do Ustronia Morskiego, a na scenie pojawią się szczeciński raper Żelu Żelson oraz formacja Sand & Grace.
8: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
9: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
10: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać. Coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam.
0: Ale to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km.

0: metrów w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
1: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: I po reklamie.

0: Alfa Rebon w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze.

0: muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu, też by tam chciał być na plaży.
1: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
1: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Vilaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: No i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
9: Na termometrach w Koszalinie teraz 19 stopni, lekki, przyjemny wiatr i słoneczna aura. Kierowcom przypominamy, że dziś rozpoczął się remont ulicy Połczyńskiej na odcinku od ronda Lecha Żyły do ulicy Legnickiej. Utrudnienia mają potrwać do 7 lipca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to dwóch pasażerów.

0: Pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
0: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
2: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam spływając z okolicznych wzgórz.
0: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrkowskiej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu.

0: Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
1: SK Koszalin News.
2: Oliwia Kisielewska. Pociągi na trasie Białogard-Kołobrzeg ponownie wrócą na tory. 26 czerwca przywrócone zostaną połączenia nad morze, poinformował Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP.
3: Zakończymy pierwszy etap prac, którego zakres obejmuje kompleksową wymianę 34 km torów.
2: Po zakończeniu wszystkich prac w grudniu składy pojadą szybciej, a podróż ma być krótsza i wygodniejsza. Kolory, muzyka i wspólny przemarsz ulicami miasta. 27 czerwca w Koszalinie odbędzie się 7 Marsz Równości. W programie także Miasteczko Praw Człowieka i wydarzenia towarzyszące.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja dwa z tych już

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się.
0: No, nie mogę, ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie,
0: co
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew
0: dobra
1: zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co
1: bo
0: się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne.

0: Tonka.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
0: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Bardzo lubię tego
2: Kaśka
1: pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia w Radiu Łaska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład już tak,
2: nad
1: jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie
1: wybrać?
2: Byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan! Radio
3: SK. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: Posłuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie. Ilu
6: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
13: O tej porze przez ulicę Koszalina swobodnie nie przejedziecie. W cierpliwość musicie uzbroić się na skrzyżowaniu 4 marca Traugutta i Zwycięstwa. Gęsto też na Wojska Polskiego, Słowiańskiej, Armii Krajowej, Muńskiej i Orląt Lwowskich. Postoicie też na rondzie Solidarności i Działkowców.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
15: Doszło do... nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
16: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości.

0: infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
2: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
3: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
2: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
4: SK Koszali. Sport.
5: Oliwie Kisielewska, piłkarze Kotwicy Kołobrzeg w pięknym stylu żegnają się z kibicami i kończą sezon zwycięstwem. W ostatnim meczu przed własną publicznością wygrali z Orłą Łożnica 4-2, a już od sierpnia zespół melduje się w czwartej lidze. Sportowe emocje czekają nas w Białogardzie. 27 czerwca wystartuje rajd żabim szlakiem. W programie jazda na rowerze, biegi oraz spływ kajakiem. Startować można solo lub w parach. Początek o 19.30, a zgłoszenia przyjmowane są na stronie biegnijmy.pl do 25 czerwca.
4: Wrzuć na luz.
6: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
6: Radio SK.
7: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
8: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
7: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Tom Cruise. Break your heart. To nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm.
0: Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl, to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl, to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
1: Sobry i Balza już za chwilę.
3: Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przed nami 10. edycja Rap

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu. I są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: pasuje.
1: To rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: Give me more. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears. Teraz na antenie Radia
0: SK. 23
1: minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
0: no nie.
1: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to SK.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
5: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet.

0: Internet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
2: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
3: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
2: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
3: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
4: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.

0: Marisa, zagrała w Radioeska na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Agata.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
18: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Koszalinie. Szykujcie okulary przeciwsłoneczne, bo wtorek zapowiada się naprawdę przyjemnie. Czeka nas dzień pełen słońca, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 21 stopni. Idealna pogoda na spacer albo szybki wypad nad morze.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin, Poprzeczna 6.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
20: No tak, przyszła taka pompa. Strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
20: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
19: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
0: Strażacy prowadzą przelewanie oraz

0: dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
1: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
2: SK Koszalin News.
3: Oliwie Kisielewska, będą nowe drogi i mniej dziur. Do powiatu kołobrzeskiego trafią kolejne pieniądze na remonty tras. Podpisano umowę na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych.
4: Wyszewo nie mierzę. Druga droga to jest Włościgórz-Wietrzyno.
3: Mówił starosta kołobrzeski Mirosław Teścikowski. Łączny koszt inwestycji to 5 milionów złotych. Połowę środków zapewni samorząd województwa, a resztę powiat i gminy. Nie lada gratka dla fanów popkultury. 26 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbędzie się festiwal Latarnikon. W programie warsztaty, koncerty, prelekcje czy strefa retrogie.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
5: Radio SK!
2: Teraz!
1: Międzynarodowa godzina szczęścia!
2: Nareszcie!
1: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
2: Nareszcie! Zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
1: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
2: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się stałem.

0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No,
0: także panowie,
1: bardzo.
0: Posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu.
1: Wyszło
0: ale
1: w koło lansu i bansu.
0: Okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. Ale widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu wyciągnąć i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił percie lęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: I po reklamie.

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Usta, czyk w Radio SK.
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest cokolwiek poza premią od szefa i awansem?

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31. To jak na plaży już byśmy
1: i
0: dziś byli.
1: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na murawę.
2: SK Karniaki K.
1: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
0: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
3: Ze swoim narzeczonym.
0: Bo to jest piłkarz.
3: Tak, zgadza się.
1: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
3: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
1: Mam pasjonat.
0: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
3: Dokładnie.
0: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
3: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu, często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
1: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
0: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
1: Maja,
0: chyba można.
1: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
0: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
3: Myślę, że tak.
0: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
3: Izba Wytrzeźwień.
1: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
1: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
0: Jakoś tak, ja nie wiem.
3: To była moja druga myśl.
0: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
1: Stówkę mamy.
0: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsca, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl albo przez aplikację.
0: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
2: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: być
0: chyba
1: zablokowałem.
0: Być może
1: to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.

0: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu za sprzętem. Więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Wiesierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. RTV

0: Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca.

0: BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
2: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Kołobrzegu. Jeżeli planujecie wtorek na plażę albo spacer po molo, no to mamy dla Was świetne wiadomości. Przed nami słoneczny dzień, słupki rtęci w najcieplejszym momencie wskażą 20 stopni, a ani wiatr, ani deszcz dokuczać nie powinien.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
7: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
6: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli porozmawiać o planowanej przebudowie ulic Bogusława 10 i Jerzego. W najbliższą środę o 18:00 w Szkole Podstawowej nr 8 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem zastępcy prezydent miasta. Koszt inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych, a prace mają potrwać niecały rok. Szum fal, słońce i muzyczne uniesienia. Kolejny koncert w ramach Good Vibe Festival odbędzie się w Łazach. Kto rozgrzeje publikę?
9: Oxford Drama. To jest zespół, który

0: nagrał kilka płyt, bardzo znany i lubiany.
1: Mówił organizator Mateusz Prus, start 3 lipca. Imprezka. Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie, ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK do 8.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja.

0: Stanach i Kwiat Jabłoni i Szary Świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK do Bozi Kempera, nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek, no i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend i będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper i to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. I gramy. Eleni Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.

Obletka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
4: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
3: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
4: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
5: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu

0: nowoczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Koszalin na czasie.
3: Oliwie Kisielewska, szykujcie się na muzyczne uderzenie, bo nadchodzi SK Music Tour. Dwa nadmorskie kurorty, najgorętsi artyści i wakacyjny klimat podkręcony do granic możliwości. Wszystko startuje już 28 czerwca w Kołobrzegu, gdzie scenę pod gołym niebem przejmą legenda polskiego rocka, zespół Ira oraz królowa nowoczesnego popu Bryska. To jednak dopiero rozgrzewka, bo 4 lipca muzyczna fala zaleje Ustronie Morskie. Tamtejszy amfiteatr przejmie Żaru Żelson, Sound & Grace oraz DJ Radia SK.
4: Muzyką się żyje.
5: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
6: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
5: Jesienią. Wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywne hit Wszystkie marzenia.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
5: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching. Mnie to Mati Fuczyło. 19. Cześć. Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo, Invisible, to jest nowość.

0: Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane, to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Radio SK. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

tak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak.

0: I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie i czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze, niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Koszalin na czasie.
3: Słuchajcie Radia SK i od razu wiecie, gdzie wyskoczyć, a w ten piątek warto wyskoczyć nad Jezioro Parnowskie w Cieszynie, bo startuje tam Free Life Festival. Plan jest prosty. Dwudniowy maraton, namioty tuż nad wodą, hipnotyzujące bity od wyłącznie kobiecego składu za konsolą i impreza do białego rana. Chwilę później, 11 lipca, przenosimy się do Koszalina na Trio Basket. Tam z kolei zobaczycie wyjątkowe połączenie koszykówki 3x3 z konkretnym rapowym koncertem, bo na scenę wjeżdżają rap legendy Sobota i Eldo.
4: Muzyką się żyje.
5: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
6: Impreska.
5: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
7: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
5: Mati Fuczyło, to jest imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Rena Miller i Body Talk. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta. Cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobię tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. No dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink Festy. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No, i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być 5. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Westę i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło, dzięki, cześć!

0: Taka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Koszalin na czasie.
2: Sprawdzamy repertuar w koszalińskim kinie Kryterium, a przy okazji, jak zawsze, rozdajemy Wam podwójne zaproszenia. Do zgarnięcia są wejściówki na 3 świetne filmy. Możecie wybrać poruszające i dające do myślenia 500 mil albo Drugie życie. To z kolei bardzo inspirująca, pełna energii historia o kobiecej niezależności. Trzecia propozycja to Ojczyzna, która odsłania kulisy relacji nagrodzonego Nagrodą Nobla pisarza Thomasa Manna z jego córką Eriką. Mailujcie na koszalin@sk.pl, żeby zgarnąć podwójne bilety.
3: SK Koszalin News.
4: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie odbędzie się w dniach 25 lipca w Forcie Marian, w programie m.in. prezentacje sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram oraz widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli także podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
5: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających i dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych, będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przeciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci. Różne gry i zabawy organizowane. Scena, muzyka, gastronomia. No tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie. Fajerwerki na zakończenie zlotu.
6: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
5: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
6: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie? Z jakich krajów?
5: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo. W wielu miejscach też się pomagałem. To się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie. Ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli to pojazdy gąsienicowe, te artyleryjskie. Te pojazdy będą PTS-y, będą czołgi, no co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka można powiedzieć replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która teraz będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
6: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
5: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy. W Darłowie się nie kurzyło, bo była tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła. A my mamy też, co prawda, swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowania pojazdów przed zlotem. To się okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą i przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie taka niecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą nieckę.
6: Jako że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
5: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem, a tutaj jest no, mój zbiór z 54 lat. 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem, kolekcjonowałem

0: to wszystko będzie można obejrzeć, a dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia, będzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
1: Ale też poznać historię tych

0: Muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zjedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
1: Ale też poznać historię tych

0: zapoznaniu z którym to wyrokiem ustaliliśmy, że nie chodzi o organizację ruchu, tylko o niedostateczne uzasadnienie takiej właśnie organizacji, jaką Państwo za mną widzicie. Stąd pani prezydent w odpowiedzi na pismo pana starosty poinformowała, że została zlecona bardzo szczegółowa analiza ruchu wraz z pomiarem natężenia ruchu w tym miejscu. A przypomnę, że proszę Państwa, za nami tak naprawdę mamy ciąg pieszy i ciąg rowerowy o międzynarodowej ścieżki R10, bardzo mocno uczęszczany. Widzicie Państwo, że jesteśmy w sąsiedztwie dwóch szkół, podstawowej i szkoły średniej. Ruch na tej ulicy jest już na tyle duży, wprowadzeni jeszcze kawałek dalej, no należałoby odpowiednio zmierzyć. Jestem trochę, proszę Państwa, zdenerwowana ze względu na to, że kolejne trzy nasze pisma, w odpowiedzi na kolejne trzy pisma pana starosty, nie wstrzymały prac starostwa i dzisiaj oto otrzymaliśmy projekt organizacji ruchu, zrobiony na zlecenie starosty kołobrzeskiego, który od 1 lipca chciałby ten biały znak zamienić na znak nie dotyczy dojazdu do nieruchomości, co oznacza, że organizacja, jeśli starosta ją wprowadzi, pozwoli na legalizację ruchu samochodów w dwie strony, nawet do Grzybowa, proszę Państwa, bo tak ten znak mógłby być również interpretowany. Stąd chcę Państwu powiedzieć, że nasza odpowiedź na tą propozycję zmiany organizacji ruchu będzie stanowczym nie, zważywszy, że analiza tutaj zawarta jest po prostu niesłychanie skromna, zawiera całe dwa akapity, a wyrok sądu, na który powołuje się starosta, mówi, że powinna być szczegółowa, dogłębna, wnikliwa, to taka jest właśnie analiza ruchu do tej proponowanej organizacji. Nie ma naszej zgody, nie ma zgody pani prezydent na łamanie bezpieczeństwa i taką też odpowiedź przekażemy panu staroście w odpowiedzi na opinię, w opinii do organizacji ruchu, do której jesteśmy zobowiązani. Co jeszcze jest, proszę państwa, ważne, że to jest tylko opinia i że dla starosty ona nie jest wiążąca. Liczę więc na to, że pan starosta, widząc ile dzisiaj w tym krótkim czasie udało mi się zgromadzić tutaj, zaprosić zarząd dzielnicy, mieszkańców tej dzielnicy, że jednak wsłucha się głos mieszkańców i da nam szansę na to, aby tą analizę ruchu przedłożyć wraz z uzasadnieniem tego, aby znak, który widzicie Państwo za mną, po prostu mógł nadal funkcjonować.
1: Brak tutaj jest tej analizy, na którą się organ powołuje. Tak w uzupełnieniu jeszcze chciałbym powiedzieć, że ta analiza, którą my przygotowujemy, ona będzie oparta na kilkukrotne badania natężenia ruchu, ale nie tylko samochodów, również rowerzystów, to jest główny szlak rowerowy, można powiedzieć wschód-zachód, również pieszych, którzy tutaj przebywają i z tego powodu, że chcieliśmy to zrobić dokładnie, te badania natężenia ruchu będą dokonywane i w sezonie, i poza sezonem, kiedy mamy funkcjonujące szkoły, po to, żeby je porównać i wyciągnąć naprawdę konkretne wnioski i analizę popartą rzetelnymi badaniami, nie teoretyzowaniem, nie wróżeniem z fusów, tylko po prostu faktycznymi danymi zebranymi na miejscu. Natomiast kwestia tego dokumentu, który dostaliśmy, my oczywiście go zaopiniujemy. Ta opinia nie może być inna niż negatywna, bo w naszej ocenie taki zapis, jaki jest proponowany, czyli zapis nie dotyczy dojazdu do nieruchomości, bez precyzowania, jakiej nieruchomości dotyczy, to może dotyczyć każdej nieruchomości, która jest zlokalizowana za znakiem. Teoretycznie nawet można sobie ścieżką rowerową pojechać do Grzybowa. Chyba, że gdzieś tam po drodze będzie jakaś kasacja tego znakowania, ale to nie jest istotne. Chodzi o ideę, o sam fakt. Natomiast tak jak również to powiedziała pani prezydent, nasza opinia nie jest dla starostwa wiążąca. I pomimo opinii negatywnej, nawet z wypunktowaniem niedoskonałości, że tak to ujmę, tego projektu, starostwo może taką organizację ruchu zatwierdzić i wprowadzić.
2: No zawsze byliśmy dumni z tego, że mamy ścieżkę rowerową, międzynarodową, jak to większość mówi, łączącą wschód z zachodem, ale teraz to trochę bardziej wstydliwie wyszło, ponieważ tam na tym odcinku, gdzie powiedzmy ma być uruchomiony ten wielki przejazd samochodów w obie strony, jeśli będą dwa samochody jechać, to właściwie rowerzysta, gdzie ta droga jest właściwie otoczona dwoma rowami po obu stronach, to nie wyobrażam sobie, no rowerzyści chyba do tych rowów będą wskakiwać, bo no to się nie da przejechać. No trochę tak humorystycznie powiem, ale no wstyd, po prostu wstyd, żeby coś takiego zrobić. Tym bardziej, że mieszkańcy od wielu lat proponowali łącznik w stronę wylotowej, później dalej na obwodnicę i to właściwie odciążyłoby, bo inaczej jak przejeżdża tylko samochód na drugą stronę, a inaczej jest jak on jedzie po ścieżce rowerowej. A w tej chwili dzisiaj nie ma pozwolenia na ruch, a jest naprawdę dużo przejazdów tych samochodów i dwa mijają się. Nie ma naprawdę z boku żadnego przejścia przejazdu dla roweru.
3: Mówili Karol Królikowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz jedna z mieszkanek ulicy Arciszewskiego. Miasto przygotowuje projekt rozwiązania drogowego, które mogłoby odciążyć obecny układ komunikacyjny i wyprowadzić

0: Ruch poza newralgiczny odcinek przy szkołach i trasie rowerowej. Teraz ruch należy do starosty kołobrzeskiego. Do tego zajął się nim Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina. To już w najbliższą środę o 17 w Koszalińskim Muzeum przy ulicy Młyńskiej. Tym razem organizatorzy pochylą się nad obwodowym biurem likwidacyjnym, mówi Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego i zarazem jeden z kuratorów wystawy.
2: W trakcie oprowadzania będę chciał zachęcić wszystkich zwiedzających do prześledzenia właśnie tutaj losów Koszalina, jego pierwszych 5 lat po wojnie, z lekkim jeszcze akcentem właśnie wojennym, ponieważ od momentu praktycznie zajęcia przez Rosjan Koszalina w marcu 1945 roku następuje już właśnie taka pewna transformacja miasta, wymiana ludności. Powoli na te tereny zaczynają właśnie spływać też polscy osadnicy, zaczyna się rozwijać polska administracja. O tym wszystkim właśnie będę chciał Państwu opowiedzieć, zaproponować też właśnie tutaj poszukiwania między w swoich losach rodzinnych też, ale też zapytać o Państwa też właśnie wspomnienia rodzinne właśnie tutaj dotyczące tego pierwszego okresu polskiej państwowości, polskiego państwa w Koszalinie.
3: Tutaj mamy na wystawie takie eksponaty, które jeszcze paręnaście lat temu można było zobaczyć w polskich domach, jak choćby maszyny do pisania czy maszyny do szycia.
2: Tak, to są właśnie też takie popularne rzeczy, które nazywa się, wracając jeszcze raz do tego słowa, popularnie po niemieckim. Mienie po niemieckie, rzeczy po niemieckie bardzo często znajdują się do dzisiaj jeszcze w naszych domach. Do dzisiaj jeszcze nawet z nich czasami korzystamy. Widzimy je u naszych dziadków, czasami rodziców, może nawet też sami z nich korzystamy. To są rzeczy, które przetrwały już 80 lat. Są właśnie, stały się, można powiedzieć, że zabytkami, też są w instytucji w naszym muzeum, ale chcemy pokazać właśnie tutaj, jak zostały adoptowane przez Polaków na przykład. Czy można je było kupić, czy można właśnie było, powiedzmy, wejść do domu pustego i sobie zabrać, to właśnie też tutaj taki duży problem z tym tak zwanym szabrem, tak? W latach właśnie po zakończeniu wojny, pierwsze dwa lata po zakończeniu wojny, to było naprawdę bardzo duże zjawisko właśnie na terenach tutaj ziem północnych i zachodnich, odrodzonej właśnie po wojnie polskiej.
3: Powiedzmy, że to też, co słychać w tle, to nie jesteśmy na jakimś poligonie, tylko właśnie w sali wystawowej. I tu mamy też, no tak multimedialnie trochę.
2: Tak, właśnie te strzały, które w tle słyszeliśmy, to jest element tutaj takiej inscenizacji jakby zawierającej fragment pokoju mieszkania właśnie byłego Koszalina, które zostało opuszczone przez uciekających byłych mieszkańców, miejskich mieszkańców tutaj miasta i wkraczają właśnie na tę ziemię Polacy.
0: Oprowadzanie po wystawie w Muzeum przy ulicy Młyńskiej w Koszalinie w środę o 17:00, materiał Agnieszki Górskiej.
1: SK Koszalin News.
0: Badaczka czarnych dziur i ambasadorka Pomorza Zachodniego odwiedziła koszaliński ratusz Nikola Bukowiecka, bo o niej mowa, spotkała się z koszalińską młodzieżą. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta miało udowodnić, że dzięki pasji i ciężkiej pracy młodzi ludzie z naszego regionu mogą dosłownie podbijać kosmos, mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Sebastian Tałaj.
4: W koszalińskim ratuszu gościmy wybitnego fizyka, wybitnego naukowca, absolwentkę Uniwersytetu Szczecińskiego, panią Nikolę Bukowiecką, która współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz brała udział w projekcie GLOWS, czyli NASA. Dzisiaj koszalińska młodzież będzie mogła porozmawiać, poznać panią Nikolę, a także zobaczyć, że warto się uczyć, że warto pogłębiać wiedzę. I dziękuję serdecznie Młodzieżowej Radzie Miasta za to, że Nikolę. Przypomnę tylko, że pani Nikola pochodzi ze Szczecina i jest ambasadorką województwa zachodniopomorskiego. Pani Nikolo, dziękujemy serdecznie, że możemy cię gościć w Koszalinie, w murach Urzędu Miejskiego. Tak wybitną postać, młodego naukowca, jaką bez wątpienia jest pani Nikola.
5: Ja nazywam się Nikola Bukowiecka. Aktualnie jestem już późną doktorantką na University of Rhode Island i visiting collaborator w Princeton Plasma Physics Laboratory i ostatni rok spędziłam w Nowym Jorku w Flatiron Institute. Na co dzień zajmuję się astrofizyką teoretyczną i numeryczną, ale mam ostatnio takie duże aspiracje do neuronauki teoretycznej, więc teraz jesień będę spędzać na Harvardzie w takim laboratorium neuronaukowym. Więc jeszcze zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale dzisiaj poopowiadam o moich badaniach związanych z astrofizyką i trochę przybliżę, na czym polegają takie dzienne badania astrofizyki, takiej teoretycznej, numerycznej, i na czym polega obrazowanie może czarnych dziur, bo jednym z

0: Jedną z grup, z którą współpracuję, jest Event Horizon Telescope, czyli ta grupa, która zrobiła to pierwsze zdjęcie czarnej dziury. I to jest jedno z badań, które również robiłam, więc może poopowiadam trochę, jak takie badania wyglądają i jak to wygląda na co dzień. Ja całe życie chciałam iść na medycynę, więc kończę neuronaukę chyba teraz, więc u mnie dopiero... Czy może tak, fizykę lubiłam całe życie. Fizyka to w ogóle wydaje mi się, że jest coś innego niż ludziom się wydaje, bo to jest bardziej takie, co to jest, z czego zrobione, na czym polega, no to jest fizyka. I jak to opisać? Jeżeli chodzi o samą astrofizykę, no to już pomijając takie romantyczne notion, podobają mi się gwiazdy i co jest, czy jesteśmy sami na świecie, to samą astrofizykę, jakby typu astrofizykę, to dopiero na studiach. W samym NASA, jako NASA, pracuje bardzo niewiele osób, ale część ludzi jest finansowanych z grantów NASA-owych, więc to się przydarzyło mi na przykład. Pracując w Centrum Badań Kosmicznych, miałam przyjemność być finansowana z grantu NASA-owego, więc to jest tak się potocznie mówi, że się pracuje z NASA, współpracuje z NASA i tak potem to się powiela i ludzie tak mówią, ale tak będąc technicznym, no to się nie pracuje w NASA, tylko współpracuje z NASA. Tak jak piszemy teraz paper, no to jakby jest to, nawet to nie jest nawet afiliacja z NASA, ale bardzo dużo uniwersytetów, które są pod tą flagą NASA, nawet jak jest jakiś tam logo czy coś, no to nie jest się oficjalnie pracownikiem z NASA, ale można być na grancie NASA-owym. Na pewno jest to taki jakiś, zwłaszcza jak się w Space pracowało kiedykolwiek, taki jakiś dziecinny marzenie się spełnia przez chwilę, no bo jest to takie poczucie. Są ludzie, którzy są stworzeni do lotów w kosmos i są ludzie, którzy są stworzeni do pisania równań i robienia sobie eksperymentów na Ziemi i to jestem ja. I są ludzie jak Sławosz, którzy są stworzeni do podbijania kosmosu tak hardkorowo i odważnie i to jest Sławosz. I jak już będziemy na tym etapie, gdzie możemy sobie pójść do komory i się zamrozić i sobie polecieć i najwyżej się na chwilę odmrozić, jak będziemy na orbicie, żeby na chwilę sobie zobaczyć, a potem pójść z powrotem spać i się obudzić na innej planecie, to ja poproszę, ale ja nie chcę być podczas tego lotu świadoma, ja nie, dziękuję.
1: Dzień dobry, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Stanisław Łaznowski. Cieszymy się, że możemy gościć panią Nikolę. Mamy nadzieję, że będzie dużą inspiracją dla właśnie naszej koszalińskiej młodzieży. No jest to postać wybitna. Tyle osiągnąć i to jeszcze w tak młodym wieku. Niewiele osób tego dokonało. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa dzisiaj i zapraszamy do wysłuchania.
2: Nazywam się Franciszek Dudek, jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość organizacji spotkania z panią Nikolą, która nie tylko pochodzi z naszego regionu, ale pokazuje, że osoby, które są ambitne, które ciężko pracują, chcą się uczyć i są nawet z takich miejscowości jak Szczecin, Koszalin, z takiej naszej Polski, mogą podbijać świat. Bardzo się cieszymy, że przyjechała do Koszalina, że pokaże naszej młodzieży, jak taką drogą pójść, że można osiągać swoje cele i jeżeli człowiek naprawdę tego chce, to jest w stanie podbić kosmos, jak się okazuje w tym wypadku.
3: Nikola jest idealnym przykładem, że przy odpowiednich chęciach i pasji można ruszyć na podbój świata, a nawet kosmosu. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
4: SK Koszalin.
3: Przed nami pierwsza edycja Freelife Festival, który już w piątek zamieni okolice Koszalina w prawdziwą oazę letnich brzmień. Co ciekawe, za konsolą zobaczymy wyłącznie kobiety.
5: Witam serdecznie, nazywam się Robert Machlowiec, reprezentuję agencję eventową Freelife. Jestem organizatorem nadchodzącego wydarzenia Freelife Festival.
6: No to właśnie zacznijmy może od początku. Czym właściwie jest Freelife Festival?
5: Freelife Festival jest to taki nowy projekt, który powstał niedawno. Projekt o zasięgu ogólnopolskim. Tworzymy również inne festiwale w Polsce i w regionie, jak chociażby Festiwal Uzdrowiska w Ustce, który jest organizowany na przełomie lipca i sierpnia, na który też oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Ale tutaj zależy nam na stworzeniu fajnego, nowego projektu w regionie właśnie festiwalu muzycznego, który się cechuje tutaj wyjątkową scenerią, wyjątkowym projektem właśnie, gdzie będą DJ-ami same kobiety, będzie fajna energia kobieca na scenie, są to DJ-ki bardzo ciekawe, które na co dzień grywają w swoich miastach oraz biorą udział w wielu festiwalach w Polsce, w Europie i nawet na świecie, bo niektóre z nich miały przyjemność zagrać nawet w Malediwach, w Grecji i innych krajach na różnych festiwalach właśnie muzycznych, muzyki elektronicznej.
6: Kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się festiwal?
5: Festiwal odbędzie się 26 czerwca oraz 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim. Jest to potocznie znana Cygańska Dolina, jest to w miejscowości Cieszyn, koło Koszalina. Także dojazd jest bardzo fajny, jest to bardzo urokliwe miejsce nad jeziorkiem, las, zachody słońca. Także naprawdę, jeżeli chodzi by to

0: o kwestię wizualną. Plener jest przepiękny. Będą na pewno bardzo miłe widoki i wspomnienia z takiego festiwalu.
1: A jak wygląda program tego wydarzenia, o której rozpoczynamy zabawę, do której ona będzie trwała?
0: To tak, jeżeli chodziby o otwarcie festiwalu. Otwieramy festiwal o godzinie 17. Zapraszamy wszystkich już od godziny 17. Można rozbijać się na polu namiotowym. Można oczywiście korzystać już z naszej strefy gastronomicznej, którą dla Państwa przygotowujemy. Będą liczne atrakcje sportowe, boiska do siatkówki, stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, boisko do badmintona i wiele innych takich atrakcji sportowych, z których również będzie można korzystać od tej godziny 17. Od godziny 19 zaplanowane są już występy naszych artystek. Na początku, na otwarcie, tak na dobrą sprawę festiwalu, otworzył festiwal DJ-ka Lady for Sounds. Następnie kolejną artystką będzie DJ Matenen. Po niej zaprezentuje się DJ-ka Monster. I cały festiwal zamknie DJ Dante, która na co dzień grywała w Berlinie. Są to naprawdę ciekawe postacie, na które tutaj gorąco zapraszamy, jeżeli chodziby o kwestie związane z tą muzyką, z koncertami. Następnie planowane są występy do godziny 4 rano. Podejrzewam, że to się przedłuży troszeczkę aż do wschodu słońca, które gdzieś tam w tych okolicach jest o godzinie 4:20. Planujemy wszyscy powitać nowy dzień właśnie wspólnym przywitaniem wschodu słońca. Następnie planujemy zakończyć tą strefę muzyczną i dnia następnego od soboty wszystkich gorąco zapraszamy na rekreacyjne spędzanie czasu na festiwalu. Jak wspomniałem, będą tam dostępne różne strefy rekreacyjne, gastronomiczne. Planowane jest kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, które będą tutaj niespodzianką dla Państwa. Jak sprawdzamy na tą chwilę pogodę, no zapowiada się naprawdę fajnie, także będzie można mile spędzić czas na plaży, nad jeziorkiem.
1: Ja jeszcze tak dopytam o tą kwestię muzyczną, bo przejawia się tutaj Tropical House, Deep House, Melody House. Czy mógłby nam Pan coś więcej opowiedzieć o tych gatunkach?
0: Są to gatunki muzyczne, które chcieliśmy dopasować do miejsca wydarzenia, jakim właśnie jest jezioro, las, wkomponowany w naturę. Chcielibyśmy, żeby te dźwięki były bardziej melodyjne, lżejsze, typowo właśnie elektroniczne, dopasowane do miejsca wydarzenia, wkomponować się po prostu w otoczenie.
1: I rozumiem właśnie, że oprócz samych koncertów, oprócz samego rozgrzewania publiki muzyką, będzie również mnóstwo innych atrakcji. Wspomniał Pan o food truckach, o strefach rekreacji. Czy możemy troszeczkę dokładniej jeszcze opowiedzieć, jakie atrakcje właśnie przygotowaliście poza samą muzyką?
0: No, na festiwalu tutaj dodam, że będzie zorganizowany konkurs za najlepsze przebranie festiwalowe. Nagrodą będzie tutaj wejściówka na kolejną edycję, drugą edycję, którą planujemy w przyszłym roku. Dodatkowo, no tak jak tutaj Pani wspomina, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą całe food trucki, strefy sportowe oraz jakieś tam zabawy nad jeziorem.
1: Dobrze, a gdzie w takim razie nasi słuchacze będą mogli znaleźć wszystkie informacje i zakupić również bilety?
0: Jeżeli chodzi o zakup biletów, zapraszamy na stronę freelife.tix.pl. Szczegóły festiwalu, co do godziny, organizacji i innych niezbędnych informacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.freelife.space. Tam są wszystkie szczegóły podane, jeżeli chodzi tutaj o takie konkretne informacje, które mogą być ciekawe dla osób, które będą chciały wziąć udział w festiwalu.
1: Jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie jednym z najciekawszych elementów są wyłącznie kobiece składy DJ-skie. I skąd taki pomysł, żeby właśnie to kobiety rządziły nad Jeziorem Parnowskim?
0: Pomysł się wziął z uczestnictwa w wielu festiwali, w wielu wydarzeniach muzycznych, jakie osobiście bierzemy udział w ostatnich latach. Zauważyliśmy, że bardzo ciekawie rozwija się elektroniczna scena kobieca w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. Dlatego chcieliśmy tutaj w naszym regionie wprowadzić podobny trend, promować tą scenę elektroniczną, typowo właśnie kobiecą, która wydaje mi się osobiście jest bardzo ciekawa, bardzo energiczna i miło się ją słucha.
1: Plusem jest też fakt, że z festiwalu nie trzeba w ogóle wracać. Można tam zostać na

0: noc i co więcej o tym mógłby nam pan powiedzieć?
1: Tak, oczywiście. Po występach DJ-skich, tak jak wspomniałem, które są planowane aż do wschodu słońca, serdecznie zapraszamy do pozostania na festiwalu i korzystania z przygotowanej strefy sportu i relaksu, które będą przygotowane właśnie dla festiwalu widzów. Będzie można sobie odpocząć, skorzystać z różnych atrakcji sportowych w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody i spędzić czas z ludźmi, którzy będą na pewno mieli pozytywną festiwalową energię. Oczywiście dla wszystkich festiwalowiczów biorących udział w naszym festiwalu zapewniliśmy pole namiotowe, na którym będzie można rozbić namiot i spędzić sobie tak naprawdę 2 dni na naszym festiwalu. Również przygotowana jest strefa dla kamperów, gdzie będzie można właśnie przyjechać kamperem. Widok jest piękny, strefa kamperów z widokiem na jezioro. Również taka możliwość jest.
0: No to na koniec, dlaczego każdy powinien wpisać datę 26-27 czerwiec do kalendarza, no i wziąć udział w tym wyjątkowym festiwalu?
1: Bo właśnie w tym terminie, właśnie wtedy na malowniczym jeziorze Parnowskim odbędzie się nasz festiwal. Wydarzenie, które połączy muzykę elektroniczną, naturę i wyjątkową atmosferę. Czekać będą na was utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, plaża nad jeziorem, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu po dobrą energię i wspólne przeżycia. To dodam, że nie będzie zwykły weekend. To będą 2 dni pełne muzyki, wolności i wspomnień, które zostaną z wami na długo. Stąd też gorąco zachęcam do zapisania tej daty w swoim kalendarzu i do zobaczenia na festiwalu.
2: Free Life Festival 26-27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim pod Koszalinem, start o 17. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
3: SK Koszalin.
2: A teraz o innym wydarzeniu. Na kulturalną mapę Koszalina jesienią wróci festiwal Buzzfest. Organizatorzy otrzymali ostatnio dofinansowanie na jego realizację, a dla słuchaczy przygotowane zostaną aż 4 koncerty. O szczegółach dyrektor festiwalu Błażej Babich.
4: To będzie nasza 6. edycja w tym roku, 2, 3, 10 października tego roku. I będą 3 wydarzenia, pierwszy raz zaproponujemy 4. Cały czas kręcimy się wokół kontrabasu, aczkolwiek w tym roku trochę rozszerzamy formułę. Wszystkie informacje już niebawem.
2: Koncerty odbędą się w październiku w Koszalińskiej Filharmonii. I jeszcze ważna informacja dla kierowców: w Koszalinie rozpoczął się remont ulicy Połuczyńskiej do 7 lipca. Utrudnienia na odcinku od ronda Lecharzyły do ulicy Legnickiej. W zakresie prac remontowane będą studnie kanalizacyjne, przeprowadzone zostanie frezowanie nawierzchni i układanie nowej. Prace odbywać się będą w godzinach popołudniowych i nocnych. Apel do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń kierujących ruchem. Na czas prac bitumicznych i układania warstwy ścieralnej ulica zostanie całkowicie zamknięta.

Remont ulicy Połuczyńskiej do 7 lipca. Utrudnienia na odcinku od ronda Lecha Żyły do ulicy Lednickiej. W zakresie prac remontowane będą studnie kanalizacyjne, przeprowadzone zostanie frezowanie nawierzchni i układanie nowej. Prace odbywać się będą w godzinach popołudniowych i nocnych. Apel do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń kierujących ruchem. Na czas prac bitumicznych i układania warstwy ścieralnej ulica zostanie całkowicie zamknięta.

0: Kalin News.
1: Przed wakacjami na terenie Wodnej Doliny w Koszalinie służby mundurowe zorganizowały piknik dla dzieci i młodzieży, promując bezpieczne zachowania. Obecna była policja, straż miejska, ratownicy medyczni i żołnierze. Na wydarzeniu pojawiły się też tłumy dzieci.
2: No na pewno nie robić jakichś nieodpowiedzialnych rzeczy. No teraz młodzież jest bardzo nieodpowiedzialna, myślę. I robią jakby różne, za przeproszeniem, głupie rzeczy. No na przykład niektórzy chodzą po płotach i skaczą. Znam takiego jednego kolegę. I niektórzy na przykład rzucają jakieś petardy. No różne niebezpieczne rzeczy robią, żeby sobie, nie wiem, czegoś nie złamać i po prostu odpowiedzialnym być. I tak wiedzieć, co się robi i tak z rozumem po prostu wszystko.
3: Dziewczyna, powiedzcie, jakie macie plany na tegoroczne wakacje?
2: No ja na pewno gdzieś polecę.
3: Samolotem?
2: Tak. No ogólnie to mam zamiar też na przykład sobie z koleżanką tutaj pojechać do Mielna, jakoś fajnie spędzić czas, jakiś może piknik zrobić. No ogólnie po prostu jakieś tam różne takie wyjścia fajne, ciekawe, żeby się w domu nie nudzić i nie siedzieć, na przykład nie grać tylko przy tym komputerze.
3: Rozumiem, że po płotach nie, i po drzewach nie ma zamiaru.
2: Ja akurat jestem bardzo odpowiedzialna.
3: A lubicie wypoczywać nad wodą na przykład?
2: No tak.
3: Korzystacie z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
2: No tak.
3: No i o czym tam trzeba pamiętać?
2: No, żeby na pewno mieć przy sobie kamizelkę.
3: Na sobie chyba.
2: Na sobie. Na sobie kamizelkę. No, żeby nic się nie stało, żeby się nie utopić jeszcze czy coś.
3: Chyba dorosłych też trzeba powiadomić, jakie ma się plany, gdzie będę, tak?
2: Tak, oczywiście. Trzeba po prostu, żeby mieć kontakt z rodzicami. Ja na przykład mam lokalizację, moja mama ma, żeby po prostu wiedziała, gdzie jestem.
3: Powiedzcie, jakie macie szalone plany na wakacje tegoroczne?
4: Nie wiem.
3: Ale to co, raczej w mieście, na miejscu, czy gdzieś planujesz trochę wyjechać?
4: Chyba wyjechać gdzieś.
3: Co trzeba robić, żeby być bezpiecznym w czasie wakacji? Czego unikać, na co uważać?
4: Trzeba uważać na samochody.
3: Czyli tylko po przejściach dla pieszych?
4: Tak, i trzeba też uważać, żeby trzymać cały czas odblaski, żeby wszyscy nas widzieli.
3: Po zmroku zwłaszcza, prawda?
4: Tak.
3: Trzeba też rodzicom powiedzieć, gdzie się idziemy bawić?
4: Tak, trzeba.
3: A ty co zrobisz dla swojego bezpieczeństwa w te wakacje?
5: Będę chodził z osobami dorosłymi i będę bardzo uważny. Jak będę na przykład wychodził z kuzynką do sklepu albo na spacer.
3: Lubicie wypoczywać nad wodą na przykład? Korzystać, nie wiem, z jakichś kajaków, rowerów wodnych?
5: Raczej nie.
4: Ja lubię pływać.
3: Lubisz pływać i umiesz pływać?
4: Tak, umiem.
3: To powiedz mi, co trzeba zrobić, nawet jak się umie pływać, żeby być bezpiecznym? Jak to robisz?
4: Trzeba pójść z rodzicami do wody, żeby nas fale nie zabrały nad morzem.
3: Cześć dziewczyny, jakie macie szalone plany na te wakacje? Co za chwilkę się zaczynają?
6: Obóz.
3: Obóz?
6: Tak.
3: Ale co, jakiś harcerski gdzieś w lesie?
6: Tak, takie różne rzeczy tam są, wodne.
3: O czym trzeba pamiętać?
6: O kapokach, żeby też być pod opieką osoby dorosłej i też patrzeć na flagi, kiedy się jest na plaży na przykład.
3: Biała co oznacza?
6: Żeby nie wchodzi.
3: To czerwona.
6: Ja
3: warto sobie przypomnieć, nie? A wy też korzystacie z jakichś kajaczków, z jakichś rowerów wodnych?
6: Tak. Ja korzystam. Ja będę właśnie na obozie harcerskim pod namiotami, więc tam też trzeba uważać. Trzeba, no, bo tam wichury i w ogóle mogą być, więc trzeba uważać na pewno.
3: I jak się karimaty rozkłada, to pamiętaj, żeby szyszki żadnej nie było pod spodem.
6: Oj tak, i kamienie, bo boli.
7: Młodszy aspirant Justyna Główczyńska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
3: Pani aspirant, dzisiaj takie, można powiedzieć, przygotowanie do wakacji dla dzieciaków. Opowiadacie im o tym, na co trzeba uważać, jak zachować bezpieczeństwo, czego nie wolno robić, co wolno i pod czyją opieką.
7: Tak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie jak co roku promuje bezpieczne formy wypoczynku i my ze swojej strony zapraszamy młodzież z terenu miasta Koszalina uczęszczająca do placówek oświatowych.
3: No właśnie, przypomnijmy naszym słuchaczom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas w czasie wakacji.
7: Przede wszystkim uczulamy na kontakty z obcymi osobami, zwracamy na różnego rodzaju rozrywki w rejonach nadmorskich, tam gdzie jest woda, jest piękna zabawa, natomiast też jest często duże niebezpieczeństwo, tak? Mówimy o tym, żeby zwracali uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, żeby służby, które dbają o bezpieczeństwo, ich prośby, hasła nie pozostawały bez echa.
3: No tak, też warto pamiętać, to myślę dobra porada dla rodziców, jeśli idziemy z dzieckiem małym na plażę, udajmy się na chwilę do ratownika, oni mają takie specjalne opaski, na których można zostawić kontakt do rodzica, gdyby dziecko się gdzieś zawieruszyło.
7: Tak, informujemy zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, żeby korzystali z różnego rodzaju zabezpieczeń właśnie w postaci takich opasek, gdzie jest wskazany kontakt do opiekuna prawnego i faktycznie łatwiej jest nam wtedy dotrzeć do takiej osoby i przekazać w bezpieczne ręce.
3: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla dzieci i dla młodych, co?
7: Zmieniły się przede wszystkim przepisy, w związku z powyższym uczulamy na zakładanie kasków, które nie zawsze

0: dzieci miały na głowach. Obecnie przepisy zostały uregulowane w związku z powyższym. Te kaski są obowiązkowe. Uczulamy dzieci, uczulamy na to rodziców.
1: Jak zwykle pewnie co wakacje pojawią się posiłki policyjne. Będzie więcej patroli?
0: Na pewno tak. Sezon jest dla nas zawsze pełen wyzwań. Jak co roku angażujemy się jeszcze bardziej w to, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy zjeżdżają się, aby czuli się bezpiecznie i zawsze, żebyśmy my mogli służyć pomocą.
2: A na miejscu z mikrofonem obecny był Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Koszalińskie instytucje kultury zaprezentowały program tegorocznej akcji Bezpieczne Wakacje. Na realizację darmowych i niskobudżetowych atrakcji miasto przeznaczyło 360 tysięcy złotych. Posłuchajcie, na co w lipcu i w sierpniu mogą liczyć przedszkolaki i uczniowie koszalińskich szkół.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Szanowni Państwo, bezpieczne wakacje, w ogóle wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a to jest też czas naszych bezpiecznych wakacji, w których oczywiście biorą udział nasze koszalińskie instytucje kultury, zarząd obiektów sportowych, ale również inni partnerzy, którzy też dołączają zazwyczaj w takich okolicznościach, czyli nasze spółdzielnie mieszkaniowe i tudzież inni partnerzy, którzy też biorą w tym udział. Zgodnie z obietnicą daną wiele miesięcy temu, robimy tę konferencję odpowiednio wcześniej, tak aby był jeszcze czas na to, żeby poinformować mieszkańców, głównie dzieci oczywiście, żeby się zapisywać na te różne wydarzenia, które będą się odbywały w instytucjach kultury, w placu młodzieży, czy też w spółdzielniach, i to właśnie dzisiaj chcemy zrobić. Także chcemy zaprosić mieszkańców Koszalina, dzieci z terenu Koszalina, do tego, żeby wzięły oczywiście udział w bezpiecznych wakacjach, które już za chwilę w naszym mieście i w całym naszym kraju się rozpoczynają. O szczegółach oczywiście powiedzą dyrektorzy, którzy stoją tutaj razem ze mną.
5: Dzień dobry, Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Szanowni Państwo, muzeum jak co roku zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Zapraszamy już od 30 czerwca na cały lipiec i na cały sierpień na zajęcia pod hasłem Czym Muzeum Bogate, czyli wakacyjne podróże w czasie 760 lat Koszalina. Podczas tych warsztatów, które będziemy organizować od wtorku do piątku dla dwóch grup o godzinie 10 i 12, zapraszamy na warsztaty najmłodszych, podczas których wcielą się w zawody, można powiedzieć, wymarłe z historycznych, takie jak rybacy naprawiający sieci czy kaletnicy, a także mincerze. Będą również w sierpniu możliwość będzie przygotowania w ramach warsztatów zielarskich właśnie pakietów kompozycji lekarskich i wcielić się też na podstawie wystaw, jakie w tej chwili również gościmy w naszych murach, na przykład właśnie w zielarkę w oparciu o wystawę, na której mówimy o procesach oczary, czyli właśnie dlaczego taka wiedza kiedyś była tajemna. Również bardzo wyjątkową propozycją będzie warsztat w pracowni bursztynu i to jest akurat bardzo ograniczona forma, bo odbędą się te warsztaty podczas dwóch dni, czwartek, piątek, 9, 10 lipca i tutaj zapraszamy w godzinach 10, 12, 13, 30 trzy grupy i to jest wyjątkowa propozycja rzeczywiście, także zapraszamy bardzo wszystkich zainteresowanych o jak najwcześniejsze zgłaszanie grup. To będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z historią zawodu i tajnikami zawodu bursztynnika, ale będą mogli wykonać własną ręczną ozdobę, którą oczywiście zabiorą ze sobą na pamiątkę. To są wydarzenia tutaj na Młyńskiej i 28 lipca zapraszamy na spektakl Młodzież i Dzieci, na spektakl Teatru Władca Lalek w Słupsku. To będzie spektakl pod tytułem Czerwony Kapturek. Odbędzie się w Teatrze Dialog, także też będzie to okazja do takich teatralnych przeżyć. To wszystko tutaj w Muzeum na Młyńskiej, natomiast oczywiście zapraszamy również do Jamna. Tam będą też warsztaty, które będą osnute oczywiście o kulturę jamneńską, w tym warsztaty z druku klockowego, warsztaty z polichromii, warsztaty ceramiczne. To wszystko w Jamnie. A jeszcze na krótko wrócę tutaj do nas na Młyńską, bo również oczywiście będziemy organizować na podstawie wystaw, w tym wystawy sztuki współczesnej, warsztaty z kolażu w oparciu o wystawę Reorientacje, nowa odsłona kolekcji osieckiej. Jeżeli chodzi o odpłatność, to wstęp na wszystkie wydarzenia 10 zł, to jest wstęp właśnie wejścia na wystawę, bo będzie to polegało na tym, że właśnie najpierw będzie zapoznanie się z wystawą, potem będą warsztaty. Z kolei na spektakl 5 zł to jest ten spektakl, który odbędzie się 28 lipca w Teatru Lalek. Zarówno jest to propozycja dla grup zorganizowanych, czyli zgłaszają po kilkanaście osób grupy, jak i właśnie, jeżeli to są indywidualne zgłoszenia dla naszych dzieci tutaj z Koszalina, również dołączamy po prostu do poszczególnych grup. I również jeżeli chodzi o strukturę wiekową, to proszę się nie martwić, też tak organizujemy grupy, aby były rzeczywiście odbiorca był jak najbardziej dedykowany dla naszej propozycji.
6: Dzień dobry, Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Centrum Kultury 105 Artystyczne Wakacje rozpoczyna 1 lipca. Zapraszamy serdecznie, jak co roku, wszystkie dzieci

0: do Kina Kryterium. Gramy 35 seansów przez całe wakacje, codziennie od poniedziałku do czwartku. O godzinie 10.30 będą odbywały się specjalne seanse dla dzieci. Cena biletu tylko 2 zł, także serdecznie zapraszam. Dodatkowo, jeżeli mówimy już o seansach, zapraszam na kino letnie w amfiteatrze. 2 lipca i 9 lipca odbędą się specjalne seanse kina plenerowego. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam również na amatorski ruch artystyczny, czyli przygotowaliśmy 1 lipca na rozpoczęcie wakacji taką specjalną artystyczną niespodziankę. Przed naszym obiektem, przed Centrum Kultury 105 powstała fantastyczna ławka, piękny, szeroki chodnik i tam będzie odbywało się bardzo dużo różnych animacji. I między innymi rozpoczynamy właśnie 1 lipca takim plenerem malarskim i tutaj zapraszamy wszystkie dzieci z Koszalina. Nie obowiązują żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich, postawimy sztalugi i będziemy malować najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszam również na 4 warsztaty artystyczne, które odbędą się podczas wakacji. 2 w lipcu i 2 w sierpniu. Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. I tutaj mamy dla 2 grup wiekowych od 7 do 10 lat i powyżej 11 roku życia. Także serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Można zapisy na te 4 dodatkowe zajęcia, czyli lipiec i sierpień, ruszą zaraz za tydzień. Natomiast na pozostałe, tak jak powiedziałam, zapisy nie obowiązują. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy na naszą stronę internetową, na której będzie dodatkowo cały opis wszystkich warsztatów, które proponuje Centrum Kultury 105. Jeżeli mówimy o kinie Kryterium, to oczywiście gościmy również grupy, czyli półkolonie z miasta Koszalina, ale również indywidualnych odbiorców. Natomiast na warsztatach plastycznych jest zmienność. Te dzieci się mieszają, co rusz na tych warsztatach są inne dzieci i każdy może z tych warsztatów skorzystać. I na tym nam najbardziej zależy, żeby każde dziecko z Koszalina mogło poznać, czym naprawdę zajmuje się Centrum Kultury i jakie tajniki można u nas poznać. Szukamy nowych tematów i na przykład, tak jak przy warsztatach rękodzielniczych, będzie temat latynoamerykański. I tam instruktorzy będą wszystko robili pod właśnie temat latynoamerykański, więc jakby każde warsztaty są inne i szukamy nowych rozwiązań i szukamy też możliwości, przychodzą różne grupy dzieci. To są warsztaty takie impulsowe, czyli nie takie warsztaty, które prowadzimy cały rok i możemy prowadzić tematykę od początku nauki rysunku, tylko są to warsztaty impulsowe i szukamy tematów dla dzieci. Każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
1: Dzień dobry, Magdalena Młynarczyk-Wezgraj, dyrektorka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku Koszalińska Biblioteka Publiczna, czyli filie biblioteczne oraz budynek główny, zapraszają dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych oraz do korzystania z oferty biblioteki w postaci książek, gier, planszówek, puzli każdego dnia przez lipiec i sierpień. W lipcu natomiast dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia oferujemy warsztaty w kilku częściach miasta. 7 filii bibliotecznych z naszych 10 będą realizować zajęcia warsztatowe. Może przypomnę tę ulicę. To jest Ruszczyca, Struga, Wenedów, Młyńska, Wańkowicza, Lelewela, Spokojna, czyli zasięgiem właściwie całe miasto obejmujemy, oraz budynek główny przy Placu Polonii. Warsztaty odbywać się będą między 12 a 15. I będą to zajęcia rękodzielnicze, warsztaty edukacyjne, warsztaty przyrodnicze oraz z zakresu edukacji regionalnej, czyli chyba to, co lubimy najbardziej. Taki projekt już od wielu lat cieszy się popularnością, on teraz powrócił. Julki z krainy tulipanów, tulipan jako ten charakterystyczny motyw zdobniczy wykorzystywany w dawnej sztuce jamnejskiej, no a julki są z nami cały czas, te pozytywne skrzaty uczące dzieci troski, życzliwości, otwartości, empatii. Zapraszam na stronę internetową Biblioteki Głównej, na podstrony wszystkich filii. Zapisywać można się osobiście, odwiedzając naszą bibliotekę, nasze filie biblioteczne i tam uzyskać bliższą informację, jak również telefonicznie. Będą zapisywane przede wszystkim, czy w pierwszej kolejności, dzieci, które korzystają z bibliotecznego księgozbioru, ale zapraszamy wszystkie chętne młode osoby. Bibliotekarki współcześnie to nie tylko fachowczynie od księgozbioru, opracowywania, udostępniania, ale też animatorki, edukatorki, wiele z nich jest pedagogzkami, terapeutkami zajęciowymi. Ta oferta jest bardzo bogata w ciągu całego roku. Chciałam dziś zaprezentować przede wszystkim, co oferujemy dodatkowo latem,

0: ale tak jak na początku wspomniałam, biblioteki przez lipiec i sierpień również pracują i w całym tygodniu oferują też poza księgozbiorem, pięknym w ogóle teraz wydawniczo cudownym księgozbiorem dla najmłodszych, również takimi materiałami edukacyjnymi. Obsada filii prawie wszystkich pozwala również na prowadzenie tych dodatkowych zajęć, spotkań, różnych pokazów w ciągu całego roku, więc chcę podkreślić, że ta letnia oferta przy bezpiecznych wakacjach nie jest uboższa, tylko właśnie ubogacona o te dodatkowe rzeczy.
1: Dzień dobry, Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych. Ja zapraszam na wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Zarząd Obiektów Sportowych, tak jak ten. Wszystkie obiekty są przygotowane po przeglądach, odnowione. Na każdym obiekcie praktycznie coś się będzie działo, zaczynając od basenu na ulicy Jedności. Zapraszamy na basen w bardzo promocyjnej cenie 3 zł za 60 minut. Zapraszamy też do parku wodnego, gdzie no, nie mam takiej promocji, ale będzie bardzo dużo nowych atrakcji. Będzie otwarty basen zewnętrzny dla plażowiczów. W sierpniu będzie tam też kino na leżakach. Na Wodnej Dolinie będzie troszeczkę imprez organizowanych przez nas w tym roku. Między innymi będą dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki o Puchar Prezydenta, będą siadania z kowrem, zaczynamy już 21 czerwca, będzie Noc Świętojańska, będzie tam dużo się działo, 5 lipca zapraszamy na beach party, będzie fajna dyskoteka nad samym zbiornikiem wodnym, więc myślę, że na parku Robin Hooda będą warsztaty łucznicze organizowane przez naszą kampanię rycerską, a więc myślę, że na obiektach sportowych też będą zajęcia przez kluby sportowe organizowane. Zapraszam serdecznie. Jak co roku robimy przetargi i jakby to zlecamy innej firmie i na wodnej, i na sportowej, i na dwóch basenach mamy przetargi. Mamy na razie obsadę ratowniczą. Oczywiście wiadomo, to różnie bywa. Rano się to sprawdza, bo bywają takie dni, że mamy braki, ale na razie sobie radzimy. Już w tej chwili jest plantowany piasek na Wodnej Dolinie. Zabawki są przejrzane, pomalowane, umyte, więc myślę, że wszystko jest gotowe na wakacje. Jeszcze na razie Wody Polskie nie koszą, myślę, że no to oni decydują, ale no to są dwa koszenia w roku, więc czekają, aż ta roślinność taka będzie dosyć bujna i wtedy skoszą i mam nadzieję, że to będzie lada chwila, ale to mówię, to są tylko dwa koszenia, więc musimy czekać, aż ta roślinność naprawdę będzie duża. Mamy uzgodniony już harmonogram badań z sanepidem, więc na pewno będzie bezpiecznie. Ruszamy od 1 lipca, jeżeli chodzi o kąpielisko, od 1 lipca do końca wakacji, od 10 do 18. Będzie dwóch ratowników czuwało nad bezpieczeństwem. Pierwsze badanie musi być zrobione przed rozpoczęciem kąpieliska. Teraz już nie pamiętam tych dat, ale przed, na 5 dni przed i później już są zgodnie z harmonogramem sanepidu. W zeszłym roku było cały czas, wszystkie badania były dobre. W parku wodnym będą dmuchańce dla dzieci na tej strefie zewnętrznej.
2: Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że bezpieczne wakacje mają charakter akcji profilaktycznej. Jest to w lwiej części finansowanej z budżetu Biura Pełnomocnika do spraw uzależnień. Są to alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które mają zabezpieczyć koszalińskie dzieci i młodzież, te, które pozostają z różnych powodów na wakacje w mieście, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. Tegoroczny budżet na bezpieczne wakacje to 360 tysięcy złotych i zaplanowaliśmy 24 tysiące wejść, biletów, uczestników, w zależności od tego, jak się dana forma uczestnictwa nazywa. Może tylko wspomnę tutaj, uzupełniając ofertę jednostek kulturalnych miasta, że mamy dwa takie tak zwane hity sezonu zawsze w bezpieczne wakacje, czyli Park Linowy i Play Park, które no, cieszą się dużym powodzeniem. Tam mamy zaplanowaną no, gigantyczną liczbę wejść, natomiast no, jest to działalność komercyjna, niezwykle droga, stąd też nie zawsze nastarczymy tych możliwości tego wejścia. Podobnie jak w zeszłym roku, do obu lokalizacji wejście jest limitowane dziennie, natomiast ustaliliśmy z właścicielami, że będzie to limitowane na zasadzie 50% grupy zorganizowane, 50% osoby indywidualne, żeby każdy mógł skorzystać. Obciążenia budżetu Biura Pełnomocnika rosną, głównie ze względu na inflację, ale również ze względu na zmniejszone wpływy związane ze spadkiem wartości kapslowego.

0: Czyli krótko mówiąc, kapsylowe, mówiąc językiem urzędowym, jest to opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ona jest obliczana od wartości sprzedanego alkoholu. Polacy zdecydowanie mniej w tej chwili spożywają napojów alkoholowych i w związku z tym ten przypis kapsylowego jest również zmniejszony. Tak to działa. Natomiast przez lata ostatnie, od pandemii, poprzez mijającą inflację, mieliśmy bardzo duży wzrost kosztów utrzymania instytucji i organizacji pozarządowych, które prowadzą profilaktykę i terapię uzależnień na terenie miasta. Stąd też można powiedzieć, że ten budżet pełnomocnika do spraw uzależnień skurczył się blisko 30% właśnie ze względu na rosnące koszty obsługi naszych beneficjentów. Jeżeli chodzi o organizację bezpiecznych wakacji, akcji Lato Bezpiecznych Wakacji, tutaj przygotowywanych i zakontraktowanych przez biuro pełnomocnika, to 100% pieniędzy pochodzi z pieniędzy tegoż biura. Natomiast miasto w ramach swojego budżetu, czy tak zwanych środków własnych gminy, również wspiera organizacje, jednostki kulturalne miasta, i które również dokładają swoje pieniążki do tej organizacji. Oferta jest skierowana dla uczniów koszalińskich szkół, czyli osoba, która chodzi do szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, musi okazać legitymację szkolną. Natomiast nie dotyczy to dzieci przedszkolnych. Z praktycznego powodu nie jesteśmy w stanie zweryfikować w żaden sposób przynależności. Poza tym większość tych atrakcji, nie licząc oczywiście play parku czy parku linowego, to są raczej atrakcje wymagające sprawności fizycznej już osoby uczęszczającej do szkoły. Także tam spodziewamy się mniejszej ilości po prostu przedszkolaków. Półkolonie dofinansowujemy zawsze. Natomiast w zależności od dysponowanymi środkami finansowymi po prostu robimy to na zasadzie wspierania. Pamiętajmy też o tym, że zarówno świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, kolonie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, jak i kluby osiedlowe koszalińskich spółdzielni mieszkaniowych, są to zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o kluby osiedlowe i półkolonie, również te jednostki pobierają opłaty od rodziców. Te osoby przebywające na koloniach korzystają gremialnie z tych udogodnień, jeżeli chodzi o wejścia do różnych miejsc atrakcyjnych na terenie miasta w ramach bezpiecznych wakacji. Także my dokładamy tak naprawdę niewielkie symboliczne pieniądze, ale jednocześnie istotne ze względu chociażby na transportowanie dzieciaków po mieście. To jest plakat promujący wakacyjne piątki. Będzie ich 4 co 2 tygodnie. Rozpoczynamy 3 lipca tutaj na Sportowej Dolinie. Będzie to oficjalna inauguracja Bezpiecznych Wakacji 2026. 3 lipca, 17 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia to są koszalińskie orliki. A pierwszy tutaj będzie na Sportowej Dolinie. To są miejsca międzyosiedlowe, łatwo dostępne i również z podwykonawcami. Pierwszy inauguracyjny wakacyjny piątek tutaj na Sportowej Dolinie 3 lipca. I to będzie takie oficjalne otwarcie Bezpiecznych Wakacji z udziałem 15 gigantycznych postaci disneyowskich. Serdecznie zapraszam.
1: Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105. Patrzymy na pogodę. Na dzisiaj robiliśmy jedno działanie, jeśli chodzi o Dolinę Smaków, czyli to była majówka. I przygotowujemy ofertę, mamy już umowy. Zastanawiamy się nad lokacjami. Generalnie staramy się pomagać podmiotom rodzinnym czy grupom rówieśniczym na organizacji swoich działań takich kameralnych na Dolinie Smaków. Ale mówię, w tym roku dużo działań w amfiteatrze, kilka koncertów organizowanych przez Centrum Kultury 105. W każdym razie tych działań będzie bardzo dużo. Patrzymy teraz na pogodę, jak ona będzie konstruowana, bo mamy zaplanowaną ulicę Smaków. Ulica Smaków jest zaplanowana w 3 lokacje i zobaczymy, jaka pogoda, gdzie ją umiejscowimy.
2: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Jeśli chodzi o Dolinę Smaków, to muszę powiedzieć uczciwie szczerze, że ta formuła takiej ciągłej imprezy się nie sprawdziła. Szukamy innej formuły dla tej lokalizacji, bardziej takiego chilloutowego spędzenia czasu. Nie z zaplanowanymi imprezami, z głośną muzyką, tylko właśnie takie spokojne, bardziej rodzinne, może bardziej skierowane do młodych mieszkańców Koszalina. Ale tam są też takie stacjonarne grille. Ostatnio przyjeżdżałem, też widziałem, że już mieszkańcy sami się organizują, korzystając z tych miejsc do siedzenia, do leżenia, do grillowania, do tego, żeby po prostu spędzać czas. W sposób taki mniej zorganizowany, bardziej samodzielny.
1: Szukamy tych miejsc, na pewno jest tych działań bardzo dużo.

0: mówię, Centrum Kultury 105 też przygotowuje bardzo ciekawe koncerty, które finansuje miasto i Centrum Kultury 105. Znajdziemy ciekawe miejsce. No i mówię, szukamy rozwiązania na ulicę Smaków, którą mamy finansowaną z Interreg 5A. Na pewno ją zrobimy.
1: Przypomnijmy, oficjalna inauguracja bezpiecznych wakacji 2026 w Koszalinie odbędzie się w piątek 3 lipca na terenie sportowej Doliny.
2: SK Koszalin.
1: W Kołobrzegu podpisano umowę na modernizację dróg powiatowych. Dofinansowanie remontów sfinalizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Umowy dotyczą dwóch inwestycji. Błotnica Byszewo na odcinku Niemierze-Byszewo oraz Sianorzęd Dychowo po Błocie Wielkie na odcinku Włościbórz-Wietrzyno. W ramach tych działań Sejmik Województwa na wniosek Zarządu Województwa zabezpieczył w budżecie na ten rok kwotę w wysokości 60 milionów z przeznaczeniem na dotacje wspierające modernizację dróg powiatowych. O szczegółach starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski, wicemarszałek Jakub Kowalik oraz wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, wójt gminy Siemyśl Marek Dołkowski oraz sołtys Myszewa Daniel Kowalewski.
3: My się cieszymy, że po wielu latach oczekiwań przez mieszkańców we współpracy z gminami możemy podpisać umowę dzisiaj na dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski, a już w najbliższych dniach podpiszemy umowę z wykonawcami, z firmami, które wygrały przetarg na remont tych dróg. Podpisanie umowy dotyczy dwóch dróg, czyli Byszewo-Niemierze. Jest to odcinek 3 km 100 metrów, koszty inwestycji 2 miliony 600 tysięcy, dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 1 300 tysięcy. My wspólnie z gminą Siemyśl przekładamy 1 300 tysięcy. Druga droga to jest Włościbórz-Wietrzyno. Odcinek o długości 150 metrów. Koszt całkowity 2 miliony 400 tysięcy. Dofinansowanie 1 200 tysięcy. Gmina wraz z powiatem po naszej stronie jest również 1 200 tysięcy. Przebudowa dotyczy położenia wart bitumicznych o grubości do 12 cm. Uregulowanie poboczy, zjazdów, będzie zapewniona właściwa nośność, komfort jazdy, wyrównanie poboczy. Uważam to za sukces powiatu, sukces gmin i sukces Urzędu Marszałkowskiego.
4: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jedyny w kraju podjął taką decyzję o wsparciu właśnie dróg powiatowych. Ponad 1500 dróg wojewódzkich mamy w dobrym europejskim standardzie. Brakuje nam około 500 km, tak żebyśmy byli takim regionem w całej Polsce, który będzie miał wyremontowane wszystkie drogi wojewódzkie. Do roku 2028 wyremontujemy 500 km dróg wojewódzkich za kwotę ponad miliarda złotych. W tym roku, w roku 2026 mamy zaplanowanych 38 zadań na ponad 160 km i to będzie koszt ponad 270 milionów złotych. Te wszystkie inwestycje są w 100% finansowane z budżetu województwa zachodniopomorskiego, a realizuje je zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich. Wiem, że powiaty nie mają tych środków, aby wyremontować blisko 7 tysięcy kilometrów dróg powiatowych, a także dróg gminnych. Więc marszałek województwa zachodniopomorskiego wraz z zarządem podjął taką decyzję, że będziemy wspierali powiaty, będziemy wspierali gminy. Dlatego z naszego budżetu podjęliśmy taką decyzję, że będziemy jedynym regionem w kraju, który uruchomi właśnie taki program wsparcia dróg powiatowych.
5: W gminie Dygowa, ale myślę, że chyba we wszystkich gminach naszego powiatu sieć dróg powiatowych to jest dzisiaj największy problem do rozwiązania. Te drogi są w najgorszym stanie. Bardzo nas cieszy, że jest program i będą środki, dzięki którym te drogi powiatowe będą się poprawiały. Ja oczywiście bardzo się cieszę jako przedstawiciel społeczności gminy Dygowo, że droga Włościbórz-Wietrzyna będzie wyremontowana, tak jak wspominałem. Trzymam kciuki, żeby w przyszłości takich zadań było więcej, bo tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
6: Dziękuję oczywiście panu staroście, zarządowi powiatu za złożenie wniosku i przede wszystkim ujęcie przebudowy drogi Byszewo-Niemierze w tym programie. Długo, długo oczekiwana inwestycja będzie wreszcie zrealizowana. Potrzeb, jak Państwo wiecie, na terenie powiatu kołobrzeskiego jest bardzo dużo. Liczymy, że będą kolejne programy i wtedy już będziemy też w miarę przygotowani.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

0: SK Koszalin.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

0: topowych numerów w Polsce, to wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na SK.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje, o tym wszystkim pogadamy, są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co, może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.

0: Lisa nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikey Saliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej, a dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20. Tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20. Teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No, a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedną

0: Głosuj na SKPR 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem,
2: tęsknię.
1: Biegnę jak dekadę wcześniej,
2: tęsknię.
1: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Eszka Koszalin.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
4: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem.

Kaczyński i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna.

0: Na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka, Izep Izep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany z...

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać, jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

Rap 20. Głosuj na SK.pl 6.

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6. miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już 5 z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

Miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2, 1, 1, 5 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

Mati Fuczyło to Jam. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które

cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego

0: No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu. Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na